0: Wszyscy musimy w jakiś sposób zarabiać na życie. Niektórzy pracują w biurze, spędzając długie godziny przy komputerze. Inni trudnią się pracą fizyczną, wykonując odpowiedzialne, nierzadko niebezpieczne zadania. Zajęcia te łączy wspólny mianownik. Współpraca między ludźmi, wymagająca sprawnej komunikacji i myślenia zespołowego. Z tym jednak często są problemy. Witamy w audycji Pełnia Życia, w której przedstawimy dziś pierwszą część nowego wykładu Chucka Swindolla poświęconego relacjom w miejscu pracy. Dziś zajmiemy się tematem związanym z wykonywaną przez nas pracą. Przeczytamy fragment z drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra, wersety od 13 do 21. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, począwszy od 13 wersetu. Ze względu na Pana podporządkujcie się każdej władzy ustanowionej przez ludzi. Szanujcie króla jako najwyższego władcę i zarządców, ponieważ zostali przez niego upoważnieni, aby karać złych i nagradzać dobrych. Taka jest bowiem wola Boża, abyście swoim dobrym postępowaniem zmuszali do milczenia niewiedzę głupich ludzi. Jesteście ludźmi wolnymi, nie wykorzystujcie więc wolności jako pretekstu do czynienia zła. Jako słudzy Boga wszystkim okazujcie szacunek, miłujcie braci, bójcie się Boga i szanujcie króla. Słudzy, bądźcie posłuszni i pełni szacunku wobec swoich panów, nie tylko dobrych i życzliwych, ale i surowych. Ten bowiem ma łaskę u Boga, kto ze względu na Niego znosi przykrości, niesprawiedliwie cierpiąc. Cóż to za zaszczyt znosić karę za popełnione wykroczenia? Ale gdy postępujecie dobrze i wytrwale znosicie niezasłużone cierpienia, wtedy macie łaskę u Boga. Do tego bowiem zostaliście powołani. Chrystus również za was cierpiał i zostawił wam przykład, abyście szli Jego śladami.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdą Państwo konspekty wykładów biblijnych oraz artykuły tematyczne, będące uzupełnieniem treści prezentowanych na antenie. A teraz już pierwsza część wykładu – Co, jeśli twój szef źle cię traktuje? Czyta Zygmunt Karel.
0: Potrzebujemy lepszej teologii pracy. Kiedy wypowiadam te słowa, pewnie część z was siedzi i zastanawia się, co to w ogóle znaczy. Cóż, w takim razie zwrócę się teraz bezpośrednio do tych z was, którzy nie są zaangażowani w chrześcijańską posługę wynikającą z powołania. Do tych, którzy nie są kaznodziejami, misjonarzami, nie uczą w chrześcijańskich szkołach, ani nie są zaangażowani w żadne inne aktywności, które wymagają, nazwijmy to, oficjalnych święceń. Czy jeżeli nie wykonujecie we własnym domu lub gdziekolwiek w świecie czegokolwiek, co można by nazwać działalnością chrześcijańską, to znaczy, że wasza praca nie ma dla Boga żadnego znaczenia? Chodzi mi o to, czy jeżeli nie robisz tego, co inni ludzie, którzy angażują się w pracę chrześcijańską, twoja praca w ogóle go interesuje? Czy to, co robimy zawodowo, liczy się dla Boga? Lata temu William Hendricks i Doc Sherman napisali książkę zatytułowaną Your Work Matters to God. Twoja praca ma znaczenie dla Boga. Są w niej takie oto słowa. Każdego dnia miliony pracowników wyrusza do zakładów, nie widząc najmniejszego związku pomiędzy swoją pracą, a tym, co w ich opinii Bóg chce, by zrobiono na świecie. Dla przykładu, mogą sprzedawać ubezpieczenia, nie mając zielonego pojęcia o tym, czy Bóg chce, by ubezpieczenia były sprzedawane, czy też nie. Czy sprzedaż ubezpieczeń ma dla Boga jakieś znaczenie? Jeżeli nie, to przecież znaczyłoby, że ta osoba marnowałaby swoje życie. A bez jasnej i klarownej teologii pracy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Co za tym idzie? Nie mamy podstaw, by uzasadnić ostateczny sens pracy tej osoby. Pomyśl o tym. Kiedy ostatni raz słyszałeś, by w twoim kościele ktoś na serio poruszył temat tego, czym zajmujesz się na co dzień? Ale nie tylko o kościele mowa, w trakcie jakichkolwiek chrześcijańskich spotkań, w trakcie studiów biblijnych? Kiedy ostatni raz nauczyciel naprawdę odniósł się do twojej pracy? Pracy, do której musisz każdego poranka podnosić się z łóżka, ubierać, niezależnie od tego, jaki dress code panuje w twoim zawodzie, wsiadać do samochodu, stać w korkach, wreszcie dotrzeć na miejsce. No chyba, że pracujesz w domu, przecież i tak może być. Możesz pracować w ogromnej korporacji albo malutkim rodzinnym biznesie. Możesz też mieć własną firmę, może to być coś zupełnie nowego, a może istnieć od dekad. Ale jedno się nie zmienia. Tak właśnie wygląda życie. Codziennie rano musisz stawić się w pracy. A może nawet masz tak, że każdego dnia odliczasz godziny do wyjścia z roboty, a każdego tygodnia czas pozostały do emerytury. Do momentu, w którym wyrwiesz się wreszcie z tej orki na ugorze. Jeżeli tak wygląda twoje podejście, to owa teologia pracy jest ci szczególnie potrzebna. Musisz zrozumieć, jak ważna jest twoja praca, nawet jeżeli nie wiąże się bezpośrednio z żadnymi sprawami duchowymi. Sama praca ma ogromne znaczenie. Nie wydajesz Biblii, nie piszesz chrześcijańskich piosenek, nie przygotowujesz materiału na kazania, nie uczysz przyszłych pastorów w seminarium duchownym. Tak, istotności tych zajęć nawet nie kwestionujemy, prawda? Dlaczego więc nie jest powszechna świadomość, że każda praca jest ważna? I prosiłbym również o to, byście przestali nazywać mój zawód wyższym powołaniem. Przeczytałem całą Biblię w poszukiwaniu owego wyższego powołania i jakoś nic nie znalazłem. Powtarzam, w całej tej księdze ani słowa. Naprawdę bardzo się starałem, żeby coś znaleźć, ale niczego takiego po prostu tam nie ma. Oczywiście miło byłoby myśleć, że faktycznie jest to pewnego rodzaju wyższe powołanie, ale tak nie jest. Nie jest wyższe od twojego. Sprzedajesz ubrania w Zarze? Czy to w jakikolwiek sposób niższe powołanie niż moja praca? Absolutnie nie. Może jesteś trenerem jakiejś młodzieżowej drużyny sportowej. Pracujesz z chłopcami lub dziewczynkami i twoim zadaniem jest sprawić, by byli jak najlepsi w swojej dyscyplinie. Jeżeli nie będziesz przykładał do tego odpowiedniej wagi, to skończy się tak. To tylko kolejna trenerska robótka. Jak nie ta, to inna. Przecież to tylko praca. Na szczęście skończę z tym, jak tylko dobiję do emerytury, a może nawet wcześniej. Nie mam pojęcia, czy Bóg w ogóle zwraca uwagę na to, co robię zawodowo. Cóż, pozwól, że coś ci pokażę. Otóż mamy przed sobą również Pisma Mojżesza, najstarszą złożoną w całość część Biblii, jej pierwszą księgę. Jej pierwszy rozdział to opis Bożego dzieła stworzenia. Mojżesz sięgnął po pióro i napisał tak: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W ten sposób zaczął całą tę historię. Szybko zorientował się, że Pan chce, by opisał całą pracę, jaka została wykonana pierwszego, potem drugiego, trzeciego, czwartego, a następnie piątego i szóstego dnia istnienia świata. Nieistotne, czy będziesz nazywał to dniami, czy będziesz się upierał, że chodzi o jakieś inne okresy czasu. Cokolwiek. Nie będę się o to teraz spierał. Chodzi o to, że przechodzimy przez każdy z tych dni po kolei. Opis pierwszego dnia tej pracy, tego co stworzył Bóg, kończy się wraz z piątym wersetem. Werset ósmy zamyka opis drugiego dnia. Wraz z końcem wersetu trzynastego kończy się opis pracy, jaka została wykonana dnia trzeciego. Werset 19 to koniec dnia czwartego, a 23 piątego. Ostatni werset tego rozdziału, czyli 31, to zwieńczenie szóstego dnia pracy. Czytamy w nim: I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, czyli efekty sześciu dni pracy, było bardzo dobre. Co robił Bóg? Tworzył. Możemy tylko próbować wyobrazić sobie, na czym to polega. My potrafimy bowiem jedynie coś wynajdywać, czy też odtwarzać. Nie potrafimy stworzyć czegoś z niczego. Musimy zatem wysilić nasze mózgownice, a przy tym zaufać słowom Pisma. Werset 31, zamykający cały rozdział, kończy się tak. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia szóstego. Zrobione. Bóg oczywiście się nie zmęczył, ponieważ jest wszechobecny i wszechmocny, a wszechmoc i wszechobecność nie mogą się męczyć. A mimo to odpoczął. Od czego? Przeczytaj uważnie, bo właśnie będziemy odkrywać teologię pracy. Posłuchaj. Rozdział 2, werset 1. Tak Bóg dopełnił stworzenia nieba i ziemi wraz z tym, co na nich było. W siódmym dniu dopełnił Bóg dzieło, nad którym pracował. Bardzo się cieszę, że brzmi to dokładnie tak. Natchniony przez Ducha Świętego Mojżesz został pokierowany tak, by zapisać słowo praca i połączyć je z dziełem. Gdyby praca była zła, znaczyłoby to, że Bóg czynił zło, a to nieprawda. Bóg nie mógł czynić zła, ponieważ jest święty. Dopełnił dzieła, nad którym pracował. Przeczytaj następne zdanie, werset 2. Siódmego dnia przestał pracować po całym dziele, które uczynił. Czytajmy dalej. I pobłogosławił Bóg ten siódmy dzień i ustanowił go świętym, bo tego dnia przestał pracować po tym, jak dokonał dzieła stworzenia. Raz za razem powraca do nas to słowo praca. Pamiętaj, że wszystko, co robi Bóg, jest ze swej natury dobre. Zatem również praca jest czymś dobrym. Zresztą, gdy Bóg dokonał ewaluacji swojej pracy, dokładnie to zobaczył. Wróćmy na moment do 31 wersetu 1 rozdziału. I widział, że wszystko było bardzo dobre. A więc praca jest ze swej natury wartościowa. Dzieło dokonane przez Boga musi mieć w oczywisty sposób znaczenie. Musi być czymś godnym. Dobrze, już mogę sobie wyobrazić, jak ktoś mówi: no, ale moment, a co z przekleństwem, które dotknęło pracy, z klątwą, która na nią spadła? Uważaj, jeżeli chcesz odnaleźć teologię pracy, musisz być bardzo skrupulatny. Bóg nigdy nie przeklął pracy. Przyjrzyjmy się temu, na co naprawdę spadło jego przekleństwo. Po pierwsze, Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, o czym możemy przeczytać w wersecie 27. A teraz przeczytajmy werset 28 z 1 rozdziału. I błogosławił im, mówiąc, po tym jak ich stworzył: bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. W Twojej Biblii to zdanie może brzmieć: bierzcie ją w posiadanie. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi. Zwróć proszę uwagę na pracę, jaką Bóg zlecił Adamowi. Miał czynić ziemię poddaną sobie lub brać ją w posiadanie. Ma panować nad naturą, światem morskim, tym, co w powietrzu i tym, co na ziemi, również zwierzętami. Na tym miała polegać jego praca. A teraz przeczytajmy 15 werset 2 rozdziału. Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Oto praca Adama. Nie wiem, czy lubisz ogrodnictwo. Jeżeli tak, to może nawet nie postrzegasz go jako pracy. Jednak, jak podejrzewam, większość z nas nie ma żadnego problemu z tym, by postrzegać zajmowanie się ogrodem jako ciężką robotę. Trzeba w nim bowiem radzić sobie z wszystkimi chwastami i robić całe mnóstwo innych męczących rzeczy. Przycinać krzaki i drzewa, pielęgnować rośliny. Zresztą każdy, kto spędził choć jeden pełny dzień na tego typu zajęciach, powie bez wahania: cały dzień harowałem w ogrodzie. To właśnie było zajęcie Adama. Miał uprawiać ogród i go strzec. Bóg powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre. Bóg nazwał swoje dzieło dobrym, a nawet bardzo dobrym. Czytaliśmy o tym na końcu 1 rozdziału Księgi Rodzaju. W 2 rozdziale nazwał to pracą. Czytamy: dzieło, nad którym pracował. I dał człowiekowi pracę, w zakres której wchodziło zajmowanie się zwierzętami lądowymi, rybami, ptakami, a także ogrodem, którego miał strzec. A skoro Bóg najzwyczajniej w świecie nie może stworzyć niczego, co nie jest ze swej natury dobre, praca też była dobra. Robota, którą powierzył Adamowi, była dobra. Przy drugim rozdziale powtórzyłbym to, co już raz powiedziałem. Gdy Bóg dokonał ewaluacji swojej pracy, zobaczył, że jest ona ze swej natury wartościowa. A więc praca, którą dał Adamowi, również jest wartościowa, jest godna i ma znaczenie. W trzecim rozdziale sprawy zaczęły się nieco komplikować, ponieważ na scenę wkradł się grzech. Do tej pory nie było na niej nic poza niewinnością, pięknem, dziewiczą scenerią wspaniałego ogrodu. Były tam tylko piękne rośliny, które zasadził sam Bóg, a którymi zajmował się Adam. On też miał się tym wszystkim opiekować. Powiedziano mu również, że nie może jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. Adam usłyszał, że jeżeli by się tego dopuścił, na pewno umrze. Dobrze, wiemy, co się stało w drugim rozdziale. Teraz przejdźmy do rozdziału trzeciego, tego, w którym na scenie pojawia się wąż. Posłuchaj uważnie pierwszego wersetu. A wąż był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg uczynił. Rzekł on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Oto właśnie szatan, który w bardzo subtelny sposób zasiewa ziarno niepewności w głowie kobiety. A później w czwartym wersecie po prostu zaprzecza słowom Boga. Posłuchaj. Na pewno nie umrzecie, na pewno nie umrzecie. Po zjedzeniu tego owocu staniecie się jak sam Bóg. A więc Ewa spróbowała owocu, a potem przyszedł Adam i zrobił to samo. Czy to nie głupie? Znaczy, kobieta nadgryzła ów owoc, chociaż dobrze wiedziała, że jej nie wolno, po czym powiedziała swojemu partnerowi: masz, też spróbuj. Na co on odparł: okej, dlaczego nie, skoro polecasz? Kiedy jednak tylko go spróbował, wszystko uległo natychmiastowej zmianie. Ludzie, którzy jeszcze do niedawna cieszyli się obecnością Boga, nagle zaczęli przed Nim uciekać. Próbowali ukryć się przed Jego wszechobecnością, tak jakby to w ogóle było możliwe. Bóg oczywiście ich znajduje i konfrontuje się z nimi. Werset 10 zaczyna się od słów Adama: słyszałem Twój głos w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. A oto następny werset. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Chciałbym zadać ci pewne pytanie. Jest ono z gatunku tych osobistych. Czy kiedy jesteś nagi, zdajesz sobie z tego sprawę? Oczywiście, że tak. Wszyscy tak mamy. Za wszelką cenę bronimy się przed tym, by pokazać światu naszą nagość. Tak już mamy. Bóg zapytał Adama: skąd wiesz, że jesteś nagi? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego w ogóle padło takie pytanie? Widzisz, będąc zupełnie niewinnym, nie jest się do końca samoświadomym. On był po prostu Adamem, ona po prostu Ewą. Żyli dla siebie nawzajem i dla Boga Ojca. Kiedy jednak na scenie pojawił się grzech, poczuli, że muszą się zakryć. Bóg zapytał: skąd wiecie, że jesteście nadzy? Werset 11. Bóg zapytał: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Odpowiedział mężczyzna: to kobieta. Wiem, można by to skomentować, ale sobie tego odmówię. Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę: dlaczego to uczyniłaś? Kobieta odpowiedziała: wąż mnie skusił i zjadłam. Wówczas Pan Bóg rzekł do węża. I tutaj dochodzimy do owych klątw, które zostały rzucone. Bóg przeklął węża. Jak? Werset 14. Ponieważ to uczyniłeś, wężu, bądź przeklęty wśród bydła i polnych zwierząt. Na brzuchu będziesz pełzać i proch będziesz jeść przez wszystkie dni swego życia. Wiesz, co jest ciekawe? Przed tym, jak spadło na niego przekleństwo, wąż nie musiał czołgać się na brzuchu. Za każdym razem, gdy zobaczysz węża pełzającego na brzuchu, pamiętaj o tym, iż to jest wynik Bożego przekleństwa. Wcześniej musiał być piękny, wspinać się na drzewa, oplatać je ciałem. Musiał być czarujący, naprawdę piękny. A przecież dziś dla nas jest czymś odrażającym. Wtedy musiało to wyglądać zupełnie inaczej. Koniec z tym. Będziesz pełzał na brzuchu. Werset 15. Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Do kobiety powiedział, werset 16, pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła, ale on będzie panował nad tobą. Oto przekleństwo, które na nich spadło. Przyjrzyj się mu. Ona będzie rodzić dzieci w bólu i będzie musiała znosić władzę i kierownictwo swego męża. Tutaj nazwano je panowaniem. On będzie nad tobą panował. Werset 17. Po czym rzekł do mężczyzny, ponieważ posłuchałeś kobiety i zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia. Ani tutaj, ani nigdzie indziej w piśmie nie zostało powiedziane, że przekleństwo spadło na pracę. To ziemia jest przeklęta. Klątwa spadła na miejsce pracy. Mężczyźni i kobiety codziennie udają się do miejsca pracy. Miejsce pracy jest zepsute, to prawda. Jednak ci, którzy w nim pracują, mogą ponownie narodzić się jako ludzie. Może pracujesz na stanowisku, które powszechnie nazywa się stanowiskiem świeckim. To nieistotne. Dobrze wykonuj swoją pracę. Wyróżniaj się. Narodzisz się ponownie. Kochasz Pana Jezusa, jednak w twoim miejscu pracy nie ma nic, co bezpośrednio dotykałoby kwestii duchowych. Nikt nie modli się w sąsiednim pokoju, nie odmawiają modlitwy przed posiłkiem. Kiedy firma popada w finansowe trudności, twój szef nie prosi wszystkich, by się modlili o zmianę tej sytuacji. Nie. Pracujesz w świeckim miejscu, w niechrześcijańskim miejscu pracy i nie ma w tym absolutnie nic złego, naprawdę. To twoje powołanie. Jednak idąc tam, niesiesz w sobie Chrystusa. Do tego zresztą wrócę jeszcze za moment. Jednak owo miejsce zostało przeklęte. Co to w ogóle znaczy? Cóż, przyjrzyjmy się temu. Jeżeli szukasz odpowiedzi, zawsze wracaj do Biblii. Tam je znajdziesz. Przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. A teraz przeczytaj dalszą część tego wersetu. 17 werset. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Będzie ci ona rodziła ciernie i osty. Nim spadła na nią klątwa, nie rosły żadne rośliny, które szkodziłyby reszcie lub zakłócały piękno ogrodu. Kiedy jednak ziemię dotknęło przekleństwo, od razu zaczęła rodzić owe kolce i osty. Przeczytajmy teraz werset 19. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Nie będzie ci łatwo zarobić na życie. Będziesz pocił się, będziesz pracował pod presją. Będzie ona tak przygniatająca, że może sprawić, iż twoje potomstwo będzie rodzić się chore. Poród również nie będzie lekki i bezproblemowy. Praca nie została przeklęta, jednak miejsce pracy i rzeczy z nim związane już tak. Również ludzie, którzy w nim pracują, mogą być zdeprawowani. Możesz być nawet jedynym wierzącym wśród swoich współpracowników. Pamiętaj jednak, że sama praca nie została przeklęta. Twoja praca ma wrodzoną wartość i już najwyższy czas, by Kościół zaczął o tym mówić. Naprawdę myślisz, że jedyną istotną częścią twojego dnia jest ten jeden moment, kiedy wieczorem siadasz do studiów nad Biblią? Mylisz się. To nie jest tak, że czytanie Biblii ma większe znaczenie od tego, co czeka na ciebie w środowisku pracy. Przecież chodzi właśnie o to, że niezależnie od tego, co jest twoim powołaniem, jest to powołanie, które dostajesz od Boga.
1: Wysłuchaliśmy pierwszej części wykładu zatytułowanego Co jeśli twój szef źle cię traktuje, który wypełni jeszcze dwie nasze najbliższe audycje.
2: Jeżeli zaintrygowało cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdziesz pomocne w tym materiały, m.in. konspekty, czyli studium biblijne. Pragniemy serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Nasze audycje powstają dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do setek polskich domów? Zachęcamy do kontaktu 800 444 101.
1: Dziękuję, że byli Państwo dziś z nami i zapraszam na kolejne spotkanie z doktorem Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.